dobrze jest być w zespole. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że źle. Czasem pada deszcz, a czasem nie. Gdybym miała powiedzieć,